0: Fine.
1: Hit music.
2: Come on, man.
0: Fine. Fine.
3: Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fajn.
4: Fajn.
5: Vždycky hot, vždycky fresh.